Leżę na plaży, słońce pecze, a mani idą suze. Co na trachnat, mini trana, a za ty koni granat.